samo nie był za rusę. Moje ocie pa z Amerykanca. Sinoči pa najde mi u sanjah. Pred njima prazan ekran. Karte i nove guvernante. Herman je bil za Rusa. Moj oče pa ne, za Amerikance.